wana boda boda ote bukokwa nyakalilo. Ah, visovya kome. Sikia hii.

Hebu jiachie hapo ulipo. Ananiambia dadi, niko pande za Simiu. Napata raza kutosha. Ni shabiki nanda Classic Bendi hawa. Anakuambia bifurangu harish.